0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 września. W 1560 roku Jerzy Kucieński, herbu Ogończyk, dworzanin i sekretarz królewski, został kasztelanem sierpeckim. W 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, urodzony w Rypinie Teofil Budzanowski rozpoczął pełnienie funkcji dowódcy 5. zgrupowania Kryska na odcinku Górny Czerniaków. W 1964 roku w pobliżu Uniszek Zawadzkich w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie Mławskim odsłonięto mauzoleum żołnierzy września. Jest to jeden z polskich schronów bojowych. Mocno uszkodzony obiekt jest pamiątką po zaciętych walkach podczas Bitwy Mławskiej. Na jego ścianie umieszczono krzyż orderu Virtuti Militari. Na tablicach wyryto nazwiska poległych pod Mławą żołnierzy września 1939 roku. W 1977 roku odbyła się premiera filmu obyczajowego Rebus. W roli Volkswagena wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Znałem jednego, który przestał pić. I przez rok reprował maszynkę elektryczną. Dostał fiksacji.
2: W 1983 roku odbyła się z kolei premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego Na odsiecz Wiedniowi. Reżyserką i autorką scenariusza jest urodzona w Mławie Lucyna Smolińska wraz ze swoim mężem Mieczysławem Sroką.
4: Przybyliśmy z jego zwycięskimi wojskami takimi, że ich ziemia nie zdoła pomieścić pod zamek Wiedeń. Z zamiarem zdobycia go.
2: W 2003 roku urodzona w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim profesor Teresa Kostkiewicz została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich mistrzostw Europy, będąc częścią polskiej ósemki. Urodzili się w 1912 roku w Bratuszewie w gminie Kurzętnik w powiecie nowomiejskim ksiądz Ludwik Angryk, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1975 w Mławie Dariusz Olszewski, gitarzysta, wokalista i kompozytor, występował m.in. z zespołem Czerwone Gitary.
5: Świat przed tobą stoi, czy się jeszcze boisz?
2: W 1987 roku w sierpcu Anna Jagodzińska, supermodelka pracująca w Stanach Zjednoczonych, pierwsza Polka na okładce amerykańskiej edycji magazynu Vogue.
6: Jak zaczynałam, mając 15 lat, bardzo trudno było się dostać do tego krążka takich supermodelek, ale wydaje mi się, że dziewczyny, które są w tym kręgu, to są tak naprawdę koleżanki, bo jesteśmy w tym samym zawodzie, przeżywamy to samo, przeżywamy porażki, przeżywamy swoje zwycięstwa.
2: Zmarli w 1939 roku Mieczysław Rawicz-Mysłowski, oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowodził 67. Pułkiem Piechoty w Brodnicy. W 1960 roku Zygmunt Podchorski, generał Brygady Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, dowódca 203. Ochotniczego Pułku Łanów, z którym uczestniczył w walkach Bitwy Warszawskiej w rejonie Ciechanowa, członek oficerskiego Trybunału Orzekającego w Modlinie. W 2004 roku poległ podczas wykonywania zadania bojowego w składzie 3. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku, pochodzący z Brodnicy podporucznik Daniel Różyński. W 2018 roku w Mławie Stanisław Świercz, żołnierz ruchu oporu podczas II wojny światowej, po wojnie przewodniczący Mławskiego Koła Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Z jego inicjatywy powstały upamiętnienia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Gąsewie Poduchownym, Mławie, Lipowcu Kościelnym oraz pod Niedziałkami. W 2019 roku profesor Tadeusz Skolimowski, urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim, specjalista wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki.
7: Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Unijne wsparcie trafiło do regionu Ostrołęckiego. Sprawdzimy, co uda się zrealizować dzięki tym funduszom. W programie także o kolejnym rekordzie w kolejach mazowieckich. A na koniec zaprosimy na ostatni w tym roku Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Mikołaj Michalecki.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Ogromne wsparcie unijne trafiło do regionu Ostrołęckiego. Blisko 23 miliony złotych pozwoli na uruchomienie Centrum Usług Społecznych w Ostrołęce oraz w gminie Szulborze Wielkie, a także na rewitalizację 4 obiektów tworzących historyczny kompleks Ratusza Miejskiego w Ostrołęce. To ważne inwestycje, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
3: Usługi społeczne dla mieszkańców są bardzo ważne i rozszerzamy te usługi. To już nie są te miejskie pomocy społeczne, tylko rozszerzamy te usługi. A jeśli chodzi o rewitalizację, szanowni państwo, to wszyscy wiemy, że te budynki po prostu potrzebowały rewitalizacji. Są 4 budynki.
2: Te projekty ułatwią życie mieszkańcom Ostrołęki i okolic, podkreśla prezydent miasta Paweł Niewiadomski.
4: Chcemy, aby ta dostępność do urzędu była bardziej otwarta na mieszkańców, na osoby niepełnosprawne. Do tej pory na przykład nie było windy, a ta rewitalizacja przewiduje również właśnie wsparcie tych osób niepełnosprawnych, żeby dostęp do tej urzędników był zdecydowanie łatwiej. Więc ten remont naprawdę będzie miał charakter generalny i kapitalny.
2: Gmina Szulborze Wielkie dzięki wsparciu otworzy Centrum Usług Społecznych, w którym wsparcie otrzyma kilkudziesięciu mieszkańców gminy, w tym m.in. rodziny z dziećmi, osoby starsze, osoby z niepełnosprawnościami i w kryzysie bezdomności.
1: Warto wiedzieć.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupił dom oraz pracownię Wojciecha Fangora i jego żony w Błędowie. Piecze nad miejscem, w którym przez lata powstały dzieła jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku, będzie sprawowało Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Chcemy udostępnić to miejsce zwiedzającym, ale także artystom, mówi marszałek Adam Strudzik.
5: To będzie takie miejsce, do którego będą mogli przyjeżdżać i turyści, i znawcy sztuki, ale też młodzi na przykład artyści, przedstawiciele uczelni plastycznych czy sztuk wyższych związanych ze sztuką.
2: W domu Wojciecha Fangora w Błędowie będą prezentowane dzieła, archiwalia i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Położona nad rzeką Mogielanką posiadłość to dawny młyn otoczony rozległym parkiem o powierzchni blisko 2 hektarów. Nabycie przez Samorząd Województwa Nieruchomości w Błędowie jest wynikiem wieloletnich rozmów, zauważa wicemarszałek Rafał Rajkowski.
6: Rozpoczęliśmy kilka lat temu rozmowy z fundacją, z panem Piotrem Patkowskim jako prezesem fundacji Fangora. Element, który był dla nas bardzo ważny, to odkupienie od właścicieli, a więc pana Piotra, fundacji, odkupienie nieruchomości, gdzie tworzył Fangor, gdzie ostatnie lata życia spędził i stworzył coś wyjątkowego.
2: A więcej o fundacji Wojciecha Fangora i twórczości artysty można usłyszeć w najnowszym odcinku podcastu Halo tu Mazowsze.
1: Czy wiesz, że...
2: Już po raz 16 Samorząd Województwa Mazowieckiego przyzna nagrody najbardziej aktywnym i zaangażowanym wolontariuszom oraz liderom społecznym. Kandydatów do konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu można zgłaszać do 30 września. Celem konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu jest nagrodzenie wolontariuszy i liderów społecznych, mówi członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
7: Czekamy na zgłoszenie wolontariuszy młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów, ale także nagroda dla mieszkańca Mazowsza. To ważne, żebyśmy w naszym programie Mazowieckie Barwy Wolontariatu nagradzali wolontariuszy, ale także liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i na rzecz mieszkańców. Chcemy uhonorować tych najlepszych, więc zachęcamy bardzo serdecznie.
2: A na laureatów czekają nagrody finansowe. Wolontariusze indywidualni otrzymają 3000 zł, grupy oraz szkolne i studenckie koła wolontariatu 4000 zł, a laureat w kategorii specjalnej otrzyma 5000 zł.
1: W drodze.
2: Coraz więcej osób chce podróżować pociągami kolei mazowieckich. Spółka odnotowała znakomity wynik przewozowy po pierwszych 6 miesiącach bieżącego roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów wzrosła o ponad 4 miliony w porównaniu do analogicznego okresu w 2025 roku. Na dynamiczny rozwój spółki wpływa wiele czynników. Podkreśla Donata Nowakowska, rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich.
8: Dynamiczny rozwój spółki jest możliwy dzięki konsekwentnej realizacji strategii taborowej, obejmującej zarówno modernizację pojazdów starszego typu, ale przede wszystkim zakupu nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.
2: Obecnie Koleje Mazowieckie stanowią ponad 16,5% całego rynku kolejowego w Polsce.
1: Gdzie na weekend?
2: To już ostatni Mazopiknik w tym roku. Impreza kończąca cały cykl odbędzie się w Nowym Dworze Mazowieckim. Tradycyjnie na uczestników czeka moc atrakcji i wydarzeń, a w tym roku było w czym wybierać, podkreślają mieszkańcy Mazowsza, biorący udział w piknikach.
9: Bardzo dobrze, bo u nas tak mało tych badań jest ciągle. Także dobrze, bo wszystko można sobie zrobić.
10: Po prostu człowiek nie ma czasu się na co dzień badać, bo pracuje, jest zagoniony. A tak jest okazja przyjść od ręki za darmo.
11: Teraz robiłem badania płuca.
12: Dla dzieciaków wszystkie są interesujące.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
0: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy, Mława ulica Bracka 18.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
0: Reklama.

0: Zbliża się godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty. Sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła. Uchylenia wyroku i uniewinnienia dla Piotra Niemczyka domaga się Rzecznik Praw Obywatelskich. Sylwia Gregorczyk-Abram złożyła kasację do Sądu Najwyższego. Niemczyk, były działacz opozycji w PRL i były oficer służb specjalnych, przebywa obecnie w areszcie, gdzie podjął głodówkę w związku ze skazaniem go za udział w pokojowym proteście. Jak mówi Wiesław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL, dziwił go brak działań ze strony rządzących, tym bardziej, że w tej samej sprawie został skazany za czynny udział Paweł Kasprzak.
6: To znaczy mamy ten obraz, który powinien bić po oczach. Ważne, że zamykają dla rządów podobno demokratycznej koalicji za udział w pokojowym proteście.
2: Wedle wyroku Piotr Niemczyk nie blokował drogi, ale stanął na chodniku z transparentem popierającym protest ostatniego pokolenia, jaki miał miejsce w maju ubiegłego roku. Znów podrożały przejazdy autostradą A2. Od dziś za trasę z Konina do Nowego Tomyśla trzeba zapłacić jadąc osobówką 123 zł. W sumie, ponieważ na każdej z trzech bramek, które po drodze trzeba przejechać, należy zapłacić 41 zł, czyli o złotówkę więcej. To już druga w tym roku podwyżka opłat na koncesyjnym odcinku A2. Hałas i latające drony w powietrzu. Trwają testy polskich maszyn nad Centralnym Poligonem Sił Powietrznych w Ustce. To drony krajowej produkcji, wyjaśnia Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wojsko sprawdza, które bezzałogowe statki powietrzne mogłyby w najlepszy możliwy sposób wzmocnić polskie siły zbrojne w celu odstraszania wroga. Czasem słońce, czasem deszcz i bez upałów. Taka czeka nas pogoda w najbliższych dniach. Będzie też dużo chłodniej niż jeszcze kilka dni temu, a w nocy temperatura może spadać także na nizinach w okolice 10 stopni.
7: No pewnie, że szkoda, ale grzyby będą. Jesień też jest piękna.
2: A na pogodowym horyzoncie nie widać już upałów. W najbliższych dniach do 20 stopni w ciągu dnia i umiarkowanie słonecznie. Astronomiczna jesień już niebawem, bo przywitamy ją 23 września.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000157. 609 000157.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły ŻAK w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła ŻAK, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Specjalnie dla Ciebie w Gramo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gramo Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: innych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie. Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagiełły 3.
1: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
5: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600 891 378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi opóźnione nawet do jutra, mimo że protest maszynistów właśnie się kończy. I jest wniosek o uniewinnienie Piotra Niemczyka, byłego opozycjonisty. Znów drożej na autostradzie A2 o złotówkę, ale w sumie o 3. Agnieszka Trojanowska, BIS. 27 minut. Tyle średnio wynosi dziś opóźnienie pociągów. Kończy się właśnie protest maszynistów, którzy zwalniają na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę, co doprowadziło od rana do opóźnień w całej krajowej sieci kolejowej. I mimo, że formalnie protest już się kończy, to opóźnienia pozostaną jeszcze przez wiele godzin, nawet do jutra, głównie na trasach dalekobieżnych. Pasażerowie są przygotowani na te utrudnienia.
3: Niektóre trasy może 6 godzin spowodować opóźnienie.
4: Podróż lepiej zaplanować sobie trochę wcześniej i zwracać uwagi na komunikaty, na sprawdzam portal pasażera.
5: Ruletka dosłownie. I mnie tam nie przeszkadza. Nie śpieszę się. No do pracy to może by mi było trochę gorzej, nie?
2: Nastroje wśród pasażerów sprawdzał nasz reporter na warszawskim dworcu centralnym. Kolejowi przewoźnicy apelują, żeby sprawdzać bieżące utrudnienia i opóźnienia na portalu pasażera. Dzisiejsza akcja maszynistów związana jest z wypadkiem, do którego doszło 2 dni temu koło Przysuchy w województwie mazowieckim. W wyniku zderzenia pociągu z ciężarówką pociąg się wykoleił, a jedna z jego pasażerek zmarła.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Gram Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Gram Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 września. W 1560 roku Jerzy Kucieński, herbu Ogończyk, dworzanin i sekretarz królewski, został kasztelanem sierpeckim. W 1944 roku, podczas Powstania Warszawskiego, urodzony w Rypinie Teofil Budzanowski rozpoczął pełnienie funkcji dowódcy 5. zgrupowania Kryska na odcinku Górny Czerniaków. W 1964 roku w pobliżu Uniszek Zawadzkich w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie Mławskim odsłonięto mauzoleum żołnierzy września. Jest to jeden z polskich schronów bojowych. Mocno uszkodzony obiekt jest pamiątką po zaciętych walkach podczas Bitwy Mławskiej. Na jego ścianie umieszczono krzyż orderu Virtuti Militari. Na tablicach wyryto nazwiska poległych pod Mławą żołnierzy września 1939 roku. W 1977 roku odbyła się premiera filmu obyczajowego Rebus. W roli Volkswagena wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Ja znałem jednego, który przestał pić. I przez rok reprował maszynkę elektryczną. Dostał fiksacji.
2: W 1983 roku odbyła się z kolei premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego Na odsiecz Wiedniowi. Reżyserką i autorką scenariusza jest urodzona w Mławie Lucyna Smolińska wraz ze swoim mężem Mieczysławem Sroką.
4: Przybyliśmy z jego zwycięskimi wojskami takimi, że ich ziemia nie zdoła pomieścić pod zamek Wiedeń. Z zamiarem zdobycia go.
2: W 2003 roku urodzona w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim profesor Teresa Kostkiewicz została odznaczona krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich mistrzostw Europy, będąc częścią polskiej ósemki. Urodzili się w 1912 roku w Bratuszewie w gminie Kurzętnik w powiecie nowomiejskim ksiądz Ludwik Angryk, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1975 w Mławie Dariusz Olszewski, gitarzysta, wokalista i kompozytor, występował m.in. z zespołem Czerwone Gitary.
5: Świat przed tobą stoi, czy się jeszcze boi?
2: W 1987 roku w sierpcu Anna Jagodzińska, supermodelka pracująca w Stanach Zjednoczonych, pierwsza Polka na okładce amerykańskiej edycji magazynu Vogue.
6: Jak zaczynałam, mając 15 lat, bardzo trudno było się dostać do tego krążka takich supermodelek, ale wydaje mi się, że dziewczyny, które są w tym kręgu, to są tak naprawdę koleżanki, bo jesteśmy w tym samym zawodzie, przeżywamy to samo, przeżywamy porażki, przeżywamy swoje zwycięstwa.
2: Zmarli w 1939 roku Mieczysław Rawicz-Mysłowski, oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowodził 67. Pułkiem Piechoty w Brodnicy. W 1960 roku Zygmunt Podchorski, generał Brygady Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, dowódca 203. Ochotniczego Pułku Łanów, z którym uczestniczył w walkach Bitwy Warszawskiej w rejonie Ciechanowa, członek oficerskiego Trybunału Orzekającego w Modlinie. W 2004 roku poległ podczas wykonywania zadania bojowego w składzie 3. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Pochodzący z Brodnicy podporucznik Daniel Różyński. W 2018 roku w Mławie Stanisław Świercz, żołnierz ruchu oporu podczas II wojny światowej, po wojnie przewodniczący Mławskiego Koła Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Z jego inicjatywy powstały upamiętnienia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Gąsewie Poduchownym, Mławie, Lipowcu Kościelnym oraz pod Niedziałkami. W 2019 roku profesor Tadeusz Skolimowski, urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim, specjalista wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: łatwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
0: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Co na obiad?
5: Co jemy na obiad?
6: Mamo, a co na obiad?
1: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad? Od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open, ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
3: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia, u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
4: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jesteśmy zdrowi, czy nie?
2: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.

Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą

0: 08 065 724 608 065 724.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Muławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii dobry plan wystarczy,
3: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
4: Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad dwutygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat. Agnieszka Trojanowska, BIS. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
3: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
2: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii.
3: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
2: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja z biurka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
1: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły.

0: Mława, ulica Sienkiewicza 4. Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Glamo Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glamo Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
0: Reklama.
5: Ehi, amici europei, queste musica per voi è la musica che vuole invecchia mai. La balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot, Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ważne rozmowy w Irlandii. Przywódca USA poleciał tam w interesach. Wandale w Gliwicach upodobali sobie niszczenie miejskich toalet. Polskie uzdrowiska bez pieniędzy. NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. O oficjalnych planach amerykańskiego przywódcy Cezar Jaszczyk.
3: Trump ma dziś w planach serię oficjalnych spotkań. Jak zapowiadał jeszcze przed wylotem, czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami. Jak donoszą irlandzkie media, wizycie Trumpa towarzyszy wyjątkowa nerwowość. Z jednej strony służb, które muszą czuwać nad jego bezpieczeństwem, a z drugiej miejscowych polityków. Obawy dotyczą spotkania Trumpa z krytyczną wobec niego prezydent Irlandii Katrin Connolly. Ta jeszcze zanim objęła stanowisko, opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jako siłek. W czasie wizyty w grę mają wejść też interesy. Według Irish Timesa Trump będzie naciskał na Dublin, by ten kupował amerykański skroplony gaz ziemny.
2: Donald Trump zamierza także w Irlandii odpocząć w należącym do siebie ośrodku golfowym nad Atlantykiem. Wyrwane drzwi i klamki, zniszczone sedesy, tak wyglądają miejskie toalety w Gliwicach, które mają problem z wandalami. Jak mówi Julia Wieczorek z Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, do zniszczeń dochodzi praktycznie codziennie.
4: Mimo monitoringu i czujek ruchu regularnie dochodzi do dewastacji. Na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych do napraw miejskich toalet wydano już ponad 12 tysięcy złotych. To pieniądze, które zamiast na rozwój i doposażenie miejskiej przestrzeni muszą być przeznaczone na usuwanie skutków wandalizmu.
2: Gliwice apelują do świadków, by zgłaszali sprawców na policję lub do Straży Miejskiej. Status uzdrowiska w Polsce bardziej kosztuje niż daje zarobić, alarmują samorządowcy, a NFZ właśnie szykuje kolejne cięcia w finansowaniu lecznictwa. Chodzi o dziesiątki milionów złotych, które uzdrowiskowe spółki będą musiały szukać same. W czym tkwi problem, tłumaczy naczelny lekarz uzdrowisk podkarpackich Sławomir Szczepaniak.
5: Co się wiąże w skali całego kraju do zmniejszenia finansowania lecznictwa uzdrowiskowego o 118 milionów złotych?
2: A bez tych pieniędzy dogonienie standardów, jakie panują w uzdrowiskach na zachodzie Europy, będzie niemożliwe. Obecnie w Polsce mamy 48 uzdrowisk. Dla porównania, we Francji jest ich ponad 100, a w Niemczech ponad 350.

0: Reklama. Specjalnie dla Ciebie w Glam Market. Z okazji 25. urodzin sklepu wszystkie kasze i ryże Polgrin aż 25% taniej. Kiełbasa śląska Karol 99 groszy za 100 gramów, a pomidor malinowy 5,99 za kilogram. Glam Market. Polska jakość w niskich cenach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Sprzedam suche drewno kominkowe i opałowe, pocięte i połupane, brzoza i dąb. Możliwość transportu. Telefon 505 181 874. 505 181 874.
3: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Reklama. Sezon motocyklowy w pełni, ale już dziś pomyśl o zimowaniu swojego motocykla. W Motogarażu u Ostrego w Kisinach oferujemy bezpieczne parkowanie na okres zimowy, serwis i konserwację. Wykonujemy naprawy mechaniczne oraz powypadkowe, choć życzymy, by nie były potrzebne. Zadzwoń i zarezerwuj miejsce. 516 504 859. Motogarasz u Ostrego. Kisiny 123. Szerokości i lewa w górę.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
5: Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Zbliża się godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Paliwa podrożeją, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezary Jaszczyk.
3: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormuz trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
2: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
4: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
5: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
6: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
2: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Radio 7.

0: Reklama.
1: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 603.

0: Fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
1: Reklama.
2: Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przyjdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504-620-220. 504-620-220.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507-564-487. 507-564-487.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce CUK Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W CUK ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki CUK Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon, o czym Agnieszka Wynarska.
3: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
4: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
3: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
2: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
5: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
2: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.

0: wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
1: Już 12 września otwiera się myjnia naprzeciwko Żuromińskiego Centrum Handlowego. A na dobry początek mamy dla Was coś ekstra. Każdą wrzuconą złotówkę podwoimy. Wpadnij, umyj i zabłyśnij na mieście. Zapraszamy 12 września. Żuromin, ulica Przemysłowa.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Co na obiad?
4: Co jemy na obiad?
5: Mamo, a co na obiad?
6: No właśnie, co na obiad? Pytanie, które każdego dnia zadają sobie tysiące osób w naszym regionie. A my mamy na nie odpowiedź. W ramach projektu Przy Wspólnym Stole razem z kołami gospodyń wiejskich z regionu zaglądamy do lokalnych kuchni i odkrywamy przepisy, które od pokoleń goszczą na naszych stołach. Tradycyjne potrawy, regionalne smaki, sprawdzone receptury i kulinarne inspiracje na każdy dzień. Audycja Co na obiad od poniedziałku do piątku o 11.30 w Radiu 7. Zadanie publiczne finansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Reklama.

0: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną

0: Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
1: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Gotowe wzory, świetne ceny. Tak wygląda lato w firmie Kormes. W wakacyjnej promocji tylko u nas gotowe firany w stylowych wzorach już od 29 zł. Zapraszamy na zakupy do naszego salonu firan i zasłon przy ulicy Brackiej 18 w Mławie. Stylowe lato zaczyna się w firmie Kormes.
3: Reklama.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania, Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123. Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: W Europie brakuje rakiet, na braki wskazuje były szef ukraińskiego MSZ. Wielka Brytania reaguje na słowa Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz, ale na mocnego rywala na Mistrzostwach Europy jeszcze poczekają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kuleba ostrzegł, że europejska obrona powietrzna jest pogrążona w głębokim kryzysie, a w razie ataku państwa Europy zużyłyby swoje zapasy rakiet w tydzień. A po nocnym rosyjskim ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W wyniku ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny, 16 osób jest rannych, w tym niemowlę. Prezydent USA Donald Trump zadeklarował dziś w Dublinie, że chciałby zjednoczenia Irlandii i ocenił, że prędzej czy później do niego dojdzie. Trwa dwudniowa wizyta prezydenta USA w tym kraju, a rząd Wielkiej Brytanii, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w sprawie zjednoczenia. Republika Irlandii ze stolicą w Dublinie oddzielona jest granicą od Irlandii Północnej, która wraz z Anglią, Walią i Szkocją tworzy Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej ze stolicą w Londynie. Polscy siatkarze właśnie rozpoczynają mecz z Izraelem na Mistrzostwach Europy. Nasi są faworytami tego spotkania. W pierwszym meczu nasz zespół bez najmniejszych problemów pokonał do zera Portugalię. Faza grupowa dla Polaków może być co najwyżej rozgrzewką przed walką o medale. Michał Waszkiewicz.
3: Mecz z Portugalią trwał 80 minut. Polacy wygrali do 12, 18 i 20. Miało być łatwo i było, mówi atakujący Bartłomiej Bołądź.
4: Najważniejsze było to, że nie daliśmy się Portugalii rozwinąć. Od samego początku byliśmy skoncentrowani, chociaż na pewno popełniliśmy kilka prostych błędów, ale tak mówię, najważniejsze, że wygraliśmy 3-0.
3: Być może kolejny mecz to szansa głównie dla zmienników, bo Nikola Grbicz wysłał do boju swoje największe gwiazdy. A czy z Izraelem, czy w niedzielę z Macedonią Północną nie będzie takiej potrzeby. Nieco trudniej będzie pewnie we wtorek z Ukrainą, a poważne granie czeka nas dzień później z Bułgarią, gdzie stawką meczu będzie zapewne pierwsze miejsce w grupie.
2: Współgospodarze turnieju to jedna z ledwie kilku drużyn w Europie, które mogą rzucić wyzwanie Polakom.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Rolniku, chcesz sprzedać lub wydzierżawić grunty rolne? GR Wieczorek przychodzi z pomocą. Kupimy, wydzierżawimy i pomożemy rozwiązać problemy. Zadzwoń 608 065 724. 608 065 724.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na fansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510. Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama. Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z tobą na lata. Firma Kofkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kofkot.pl. Kofkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń zapewnia Orlen. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń, zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
3: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg Wschód-Zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
2: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OncoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 12 września. W 1560 roku Jerzy Kucieński, herbu Ogończyk, dworzanin i sekretarz królewski, został kasztelanem sierpeckim. W 1944 roku podczas Powstania Warszawskiego urodzony w Rypinie Teofil Budzanowski rozpoczął pełnienie funkcji dowódcy 5. zgrupowania Kryska na odcinku Górny Czerniaków. W 1964 roku w pobliżu Uniszek Zawadzkich w gminie Wieczwnia Kościelna w powiecie mławskim odsłonięto mauzoleum żołnierzy września. Jest to jeden z polskich schronów bojowych. Mocno uszkodzony obiekt jest pamiątką po zaciętych walkach podczas Bitwy Mławskiej. Na jego ścianie umieszczono krzyż orderu Virtuti Militari. Na tablicach wyryto nazwiska poległych pod Mławą żołnierzy września 1939 roku. W 1977 roku odbyła się premiera filmu obyczajowego Rebus. W roli Volkswagena wystąpił urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Jerzy Bończak.
3: Znałem jednego, który przestał pić. I przez rok reprował maszynkę elektryczną. Dostał fiksacji.
2: W 1983 roku odbyła się z kolei premiera fabularyzowanego filmu dokumentalnego Na odsiecz Wiedniowi. Reżyserką i autorką scenariusza jest urodzona w Mławie Lucyna Smolińska wraz ze swoim mężem Mieczysławem Sroką.
4: Przybyliśmy z jego zwycięskimi wojskami takimi, że ich ziemia nie zdoła pomieścić pod zamek Wiedeń. Z zamiarem zdobycia go.
2: W 2003 roku urodzona w Ościsłowie w gminie Glinojeck w powiecie ciechanowskim profesor Teresa Kostkiewicz została odznaczona krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2010 roku urodzony w Brodnicy Daniel Trojanowski zdobył srebrny medal wioślarskich mistrzostw Europy, będąc częścią polskiej ósemki. Urodzili się w 1912 roku w Bratuszewie w gminie Kurzętnik w powiecie nowomiejskim ksiądz Ludwik Angryk, zamordowany przez Niemców podczas II wojny światowej. W 1975 w Mławie Dariusz Olszewski, gitarzysta, wokalista i kompozytor, występował m.in. z zespołem Czerwone Gitary.
5: Świat przed tobą stoi, czy się jeszcze boi?
2: W 1987 roku w sierpcu Anna Jagodzińska, supermodelka pracująca w Stanach Zjednoczonych, pierwsza Polka na okładce amerykańskiej edycji magazynu Vogue.
6: Jak zaczynałam, mając 15 lat, bardzo trudno było się dostać do tego krążka takich supermodelek, ale wydaje mi się, że dziewczyny, które są w tym kręgu, to są tak naprawdę koleżanki, bo jesteśmy w tym samym zawodzie, przeżywamy to samo, przeżywamy porażki, przeżywamy swoje zwycięstwa.
2: Zmarli w 1939 roku Mieczysław Rawicz-Mysłowski, oficer Legionów Polskich, pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, kawaler Orderu Virtuti Militari, dowodził 67. Pułkiem Piechoty w Brodnicy. W 1960 roku Zygmunt Podchorski, generał Brygady Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych, dowódca 203. Ochotniczego Pułku Łanów, z którym uczestniczył w walkach Bitwy Warszawskiej w rejonie Ciechanowa, członek oficerskiego Trybunału Orzekającego w Modlinie. W 2004 roku poległ podczas wykonywania zadania bojowego w składzie 3. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego w Iraku. Pochodzący z Brodnicy podporucznik Daniel Różyński. W 2018 roku w Mławie Stanisław Świercz, żołnierz ruchu oporu podczas II wojny światowej, po wojnie przewodniczący Mławskiego Koła Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Z jego inicjatywy powstały upamiętnienia żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Gąsewie Poduchownym, Mławie, Lipowcu Kościelnym oraz pod Niedziałkami. W 2019 roku profesor Tadeusz Skolimowski, urodzony w Lidzbarku w powiecie działdowskim, specjalista wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Fery, kapsułki do zmywania Platinum Plus, 51 sztuk, 37,99. Najniższa cena z 30 dni przed promocją, 49,99. Oferta ważna do 12 września w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja. Twój remont, nasz asortyment. Zrób to sam. Panele, gresy, ocieplenia i wyposażenie łazienek. Farby i lakiery dorabiamy na miejscu. Fachowa pomoc i własny transport. Zrób to sam. Żuromin, Targowa 40B. Telefon 693 416 598.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
1: Certyfikowany pelet bezpośrednio od producenta. Firma Libero Pelet zaprasza do punktu sprzedaży na stacji paliw Orlen w Zielonej koło Żuromina. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Telefon 502 352 123. 502 352 123.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
3: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkoły podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
2: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię, również 3-0. A w drugim, dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Szukasz tańszej polisy? Znajdziesz ją w placówce Cuk Ubezpieczenia w Żurominie. Porównamy oferty ponad 40 towarzystw i znajdziemy dla Ciebie ubezpieczenie w najlepszej cenie. W Cuk ubezpieczysz auto, dom, mieszkanie i życie. Zapraszamy do placówki Cuk Ubezpieczenia w Żurominie, ulica Szkolna 10.
0: Reklama.
6: Tu Radio

0: Reklama.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki drukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Budujesz lub remontujesz dom? Wybierz rozwiązania, które zostaną z Tobą na lata. Firma Kowkot z Mławy oferuje bramy garażowe Horman z automatyką, a także nowoczesne ogrodzenia i balustrady. Jakość, bezpieczeństwo i profesjonalny montaż. Wszystko w jednym miejscu. Telefon 501 037 791. 501 037 791. Mail info@kowkot.pl. Kowkot. Twój partner od bram, balustrad i ogrodzeń.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Masz fotowoltaikę na nowych zasadach albo dopiero planujesz jej montaż? Przejdź do Damtech PV Żuromin. Poznaj abonament energetyczny i płać tylko 49 zł miesięcznie. To nowoczesne rozwiązanie z magazynem energii, inteligentnym systemem zarządzania i stałym abonamentem. Damtech PV. Biuro obsługi klienta Żuromin, ulica Generała Sikorskiego 4A. Telefon 504 620 220. 504 620 220.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Czas ucieka, nie zmarnuj swojej szansy na edukację. Sprawdź ofertę rekrutacyjną szkoły Żak w Mławie. mlawa.zak.edu.pl i zapisz się do Liceum Szkoły Medycznej na bezpłatne kierunki policjalne lub kursy. Nie czekaj, rozwijaj swoje pasje. Zapisz się już dziś. Szkoła Żak, Mława, ulica Sienkiewicza 4.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. A Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
3: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
2: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów.

0: Kapelusz przed pocztą zdejm.
1: Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Spraw, by Twoja biżuteria odzyskała swój dawny blask dzięki usługom naprawy i renowacji biżuterii w sklepie jubilerskim Onyx. U nas również naprawa, grawery, skup złota. Sklep jubilerski Onyx, Mława, ulica Stary Rynek 1, Żuromin, ulica Wetmańskiego 43, Działdowo Jagieły 3.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka w Sierpcu, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 19.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza, poważnie zrobi się dopiero we wtorek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
8: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
7: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie. Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.
9: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.